Det springer i fri, då kan jag prova ut av mig. Fri, fara, fri, fara, fri, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara,